Ciebie wielką zadziałać. Wielu uchwalaj się, zarazie jak to nam zawsze na